0: Simon from Biciclado, listen to Radio Spera.
1: Muzyka non-stop.
2: Wiesz co, chciałbym ci pomóc, ale to chyba nie ma sensu, żebym ja ci cokolwiek radził, bo ja sam sobie nie radzę. I czuję, jak mi ucieka czas. I ten czas chyba ucieka nam wszystkim.

Od okłamywania ludzi prostsze jest okłamywanie siebie. Coś we mnie zapał studzi, jednocześnie chcę być rebel. Wrzucam monetę, może grzechem trafię 777. Przeglądam instastory, myślę jacy głupi. Potem robię to sama, daś znów się upił. Czyż chciałbym grupis, ładne ciuchy? Tworzę taki obraz, żeby mnie każdy polubił. Żeby widział jakim fajnym gościem jestem, jakie wstawiam zdjęcie i obrazki. Śmieszne życie pieskie, ale to nie znaczy, że nędzne. Bo byłbym labradorem z reklamy Pedigree, gdybym był pieskiem. Mam 23 lata i ból kręgosłupa. Skończył mi się apap, uwiera kamień z buta. To i tak nieważne, czy się uda, czy nie uda. Dobrze wiesz, że utoniemy w plastiku i brudach.

mało czasu dla siebie. Nie śpię w nocy, w dzień mam dosyć. Przetłuszczone włosy, kręci stres jak papiloty. Kurwa, weź się do roboty. Krzyczą głosy z tyłu głowy. Celem zostawić więcej niż ślad węglowy. Dodatni test na COVID i plastikowy stolik z Ikei. Inni nabicie będą krzyczeć, przedłużać penisy. Ja wolę delicję, szprycer i tak zmęczy mnie wyzysk.

Wolna Britney i Ukraina, żygam pod makiem, symulakry jak Baudrillard grają na alibi. Chcę szczęśliwy delektować się szczęśliwym światem, nie liczą kuli, sanaksu szczęśliwi. Krzyczę kochać klimat, jebać Putina, żygam pod makiem, symulakry jak Baudrillard grają na alibi. Chcę szczęśliwy delektować się szczęśliwym światem, nie liczą kuli, sanaksu szczęśliwi.

0: przestać wszystkie tranzystory. Jestem już zupełnie chory.
1: Radio Sfera.
2: Hey, I thought it was all over.

0: sieje panikę, dobrze, chociaż ból nadał skrzywienie. Nie widzę strachu, po mnie nie poznasz. Nawet jeśli chcesz, to wszystko przez ten ryj opuchnięty i krew. Ból, stres i takim nic nie powiem, nagle słyszę.
1: Weź go wypuść, to pan i ten człowiek.
2: Jak państwo słyszą, Nikodema R. szczęście nie opuściło nawet w beznadziejnej sytuacji. Po pomyłce naszych organów ścigania został on przeproszony i wypuszczony na wolność. Podejrzewamy, że Nikodem właśnie wtedy uświadomił sobie, że jego wygląd jest anonimowy i tylko skradzione dokumenty i płyta może stanowić dla niego zagrożenie, więc postanawia pozbyć się tych dowodów. Niestety to, co usłyszą państwo dalej, to tylko jedynie nasze przypuszczenia, jednak bardzo prawdopodobne.

Czy ją coś obchodzę, czy ona obchodzi mnie? Sypiam z nią mimo wszystko, chociaż za dużo wie. Ulatniam się jak kamfora, kiedy za blisko jest.

0: went from Biffy Clyro, listen to Radio Spera.
1: Muzyka non-stop.

0: przede wszystkim dla mnie było zmierzenie się z bardzo piękną muzyką, ale też taką klasyką, na której też się wychowywałam. Agnieszka Łuczyńska, choreograf tego wydarzenia. Bardzo dużo emocji temu towarzyszyło, temu procesowi twórczemu. Tak naprawdę sporo rozmawialiśmy, jak te teksty i tą muzykę dzisiaj odbierają właśnie moi tancerze, którzy no nie wychowywali się na tej muzyce i dzieliliśmy się tymi naszymi odczuciami, wrażeniami i wspólnie dochodziliśmy do pewnych kierunków działań.
1: To są dość skrajne emocje. Małgorzata Miklaszewska. Po jakiś smutek i rozpacz, po pewną taką nostalgię i też przez pewien taki zachwyt pewnymi rzeczami, na przykład emocjami.

0: osobiście bardzo mocno porusza. Wszystkie albumy pana Ciechowskiego, Obywatela GC.
1: Ja się tylko przyznam, że to w sumie było moje pierwsze zdarzenie z tą muzyką. Nie miałam wcześniej z nią do czynienia.
2: Maja Welc.
1: Ale odkąd zagraliśmy premierę, to nie opuszcza mnie ta muzyka. Mam stworzoną specjalnie playlistę i miałam tam wcześniej z nią do czynienia.
2: Maja Welc.
1: Ale odkąd zagraliśmy premierę, to nie opuszcza mnie ta muzyka. Mam stworzoną specjalnie playlistę i miałam takie dni, że jak odsłuchuję, to nagle skuję nową energię.

0: Znaczy na pewno przede wszystkim dla nas ten projekt jest ważny, bo robimy troszeczkę taki ukłon w stronę poprzednich pokoleń, naszych rodziców i dziadków.
1: Gosia Szymczak.
2: Majka Pietruszczak.
0: Jest to dla nas wspaniałe, że możemy się cofać do tej historii i interpretować te piosenki, przeinaczać je troszeczkę na dzisiejsze czasy, bo jednak nadal one są
1: aktualne.
0: Tak. Uważam, że to daje też dużo właśnie dla widza, że jednak ten spektakl jest taneczno-muzyczny, co znaczy, że się dzieje dużo na scenie i ta interpretacja tych utworów też jest właśnie dużo łatwiejsza.
1: Znaczy ja na przykład się zachwycam cały czas tancerzami, tym jak oni potrafią tym ciałem poruszać, jak, w jaki sposób oni po prostu się ruszają, jak wyrażają emocje, też często mimiką. Gdzie my czasem zapominamy o tej mimice, bo zawsze skupiamy się najpierw na dźwięku. Myślę, że to w jaki sposób to przedstawiamy, gdzieś tam u każdego gdzieś tam coś zostanie. To jest najważniejsze.

0: connect. Shazam connect and Pazam connect.
1: Pozdrawiam słuchaczy Radia Sfera. Nazywam się Kasia Nosowska.
2: Muzyka non-stop.

0: Kasia Nosowska.
1: Muzyka non-stop.
2: Twoja skóra tuli mnie, nasz piękny rok. Pocałunki kuszą też,

0: Dzień dobry, tu Radiosfera.
1: Dzień dobry, tu Radiosfera. Mamy wtorek, 5 maja, godzinę 15. Miło mi się z wami słyszeć. Ja jestem Juzi, a ze mną jest...
2: Janek, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten wtorkowy, ale mimo pochmurny dzionek.
1: Ale mimo tego, że pochmurny, to bardzo, bardzo, ale to bardzo cieplutki.
2: Zgadzam się.
1: Mimo wszystko. Słuchajcie, tak jak już wam powiedziałam, mamy 5 maja, wtorek i parę osób oczywiście, jak zawsze, obchodzi dzisiaj imieniny i te imieniny obchodzą dzisiaj Irena, Waldemar, Gotthard oraz Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. Mamy również kilka nietypowych świąt. Czy ty, Janku, wiesz, jakie to są święta?
2: Dokładnie tak. Między innymi dzień bez makijażu.
1: O, to nie mój dzień, nie mam
2: mój,
1: makijaż.
2: No mój za to jest to dzień. Ja nigdy nie noszę makijażu, także jestem dzisiaj w pełni naturalny. Również mamy Dzień Europy, także wszystkiego najlepszego wszystkim państwom Europy.
1: Tak. Oraz... Wszystkiego najlepszego dla nas po prostu, tak.
2: Tak, oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością.
1: O, bardzo fajnie.
2: Bardzo piękne bardzo, święto, bardzo piękne. Takie na poziomie. I na sam koniec Światowy Dzień Higieny Rąk.
1: Myjcie ręce, bardzo ważne, żeby nie złapać choroby brudnych rąk tak zwanej, między innymi, po prostu, żeby dbać o swoją higienę. Mamy również przysłowia na dziś na przykład. Przeczytam wam dwa, bo są trzy, a przeczytam wam dwa. Jeden z nich to Maj bogaty sieje kwiaty. Więc no ja widziałam dzisiaj sporo kwiatków,
2: ja również.
1: Więc mam nadzieję, że bogactwo do mnie przyjdzie w maju, bo ja to tak rozumiem, słuchajcie.
2: Kto by nie chciał bogactwa?
1: A później, może nie tego ostatniego. Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. Cokolwiek to znaczy.
2: Chyba chodzi o coś związanego z przyrodą.
1: Chyba tak. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, nie pozostało nam teraz nic innego, jak najprościej w świecie posłuchać naszej piosenki tygodnia, którą mogliście już usłyszeć po raz pierwszy wczoraj, a jest to Paula Roma z piosenką Więcej czasu na miłość.

0: Piękna piosenka tygodnia. Bardzo mi się podoba ta piosenka. Taka bardzo przyjemna
1: spokojna
0: dla ucha.
1: Na początek.
0: Słuchajcie, ale o czym dziś będziemy wam mówić, bo to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że warto z nami zostać do końca przez te 3 godziny, do godziny 18. Na pewno porozmawiamy sobie o Toruniu i o dość sporym pożarze, jaki dzisiaj wybuchł w Toruniu. I nie tylko to będzie toruńskim tematem na dzisiaj, ponieważ o pewnym wydarzeniu związanym z Miejskim Zakładem Komunikacji. Na pewno coś tutaj mam dla was. Trochę o kulturze i o tej o Met Gali, która miała miejsce dzisiejszej nocy oczywiście. Może troszeczkę o sporcie. Ja na przykład mam tutaj coś o kolarstwie ze sportu.
1: O, to posłuchamy sobie. Jak nasi kolarze czy inni kolarze?
0: Nie, inni kolarze.
1: O,
0: inni kolarze, tak. Tutaj są aferki małe, więc troszkę o aferce opowiem.
1: Ja również o takiej małej aferce opowiem w pewnym angielskim niebieskim klubie.
0: Oho.
1: Którzy kopią piłkę.
0: Oho.
1: Także coś o tym opowiem oraz opowiem o tym, jak pobyt na ISS działa na odporność astronautów.
0: Świetnie się zapowiada, słuchajcie. Oprócz tego, jak zawsze, czekają na was kalendaria historyczne, muzyczne nowości, płyty tygodnia, wiadomości ze świata studenckiego, więcej nauki, więcej sportu, więcej kultury, więcej rzeczy ze świata, z prasy i z internetu.
1: Wszystkiego więcej.
0: Tak, wszystkiego więcej, bo my lubimy, jak wszystkiego jest dużo. I co, no przechodzimy po prostu dalej do muzyki. A kolejną piosenką w dniu dzisiejszym będzie wersja live piosenki Fix You od Coldplay.

Słuchasz teraz Radia Sfera.

0: To był Kanye West w piosence Touch the Sky. A my przechodzimy sobie do naszego pierwszego na dzisiaj przeglądu prasy.
1: Nie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice.

niezamieszkanym budynku. Na miejsce natychmiastowo zadysponowano 4 zastępy straży pożarnej. Strażacy apelują oczywiście o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji, jakie tylko możecie zauważyć. Z tego, co jest mi wiadome, obok pustostanu zaczął zajmować się również budynek mieszkalny tym ogniem. Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało i że wszyscy, którzy byli w pobliżu, jeżeli ktoś faktycznie w pobliżu był, zdążyli, że tak powiem, uciec z tego miejsca i pójść w bezpieczne miejsce. Z tego również, co mi wiadomo, na miejscu cały czas trwa interwencja straży pożarnej, ale jeżeli nie, to też bardzo dobrze, że szybko uwinięto się z tą akcją. No cóż więcej możemy powiedzieć. No słuchajcie, jeżeli widzicie coś niepokojącego, tak jak tutaj straż pożarna apeluje, to po prostu zgłaszajcie, dzwońcie na numer alarmowy, bo nawet malutki dym może oznaczać coś bardzo niepokojącego i należy się tym zainteresować. A my po prostu lecimy dalej sobie z muzyką Calvin Harris i Florence Welch z piosenką Sweet Nothing.

0: To był Post Malone i Swae Lee z piosenką Sunflower, a my przechodzimy sobie do kalendarium historycznego.
1: Kalendarium historyczne.
0: Dokładnie tak, kalendarium historyczne. My przypominamy Wam oczywiście, że mamy dzisiaj 5 maja i co wydarzyło się tego dnia w przeszłości?
2: Już mówię, otóż w 1494 Krzysztof Kolumb odkrył Jamajkę, a następnie w 1821 roku zmarł Napoleon I Bonaparte, cesarz Francuzów, który urodził się 15 sierpnia 1769 roku.
0: W 1846 natomiast urodził się Henryk Sienkiewicz, pisarz, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku za powieść Quo Vadis. Zmarł 15 listopada 1916 roku. Trochę lat później, ponieważ w 1921 roku Coco Chanel spośród próbek przygotowanych na jej zlecenie przez Ernesta Bow, tak mi się wydaje, że będzie się czytać to nazwisko, wybrała zapach perfum znanych później jako Chanel No. 5.
2: A w 1955 roku Republika Federalna Niemiec została przyjęta do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli NATO.
0: A 50 lat później, czyli w 2005 roku, dość tematycznie, po raz pierwszy maturzyści 3-letnich szkół średnich pisali maturę według zasad tak zwanej nowej matury. Tak przy okazji, tutaj specjalnie wybrałam temat Quo Vadis, bo tak związany z lekturami, tak jak to wczoraj wspominaliśmy o maturze z języka polskiego, teraz o tym, że równo 21 lat temu po raz pierwszy przystąpiono do tak zwanej nowej matury. Miejmy nadzieję, że wszystkim maturzystom dzisiaj na egzaminie z matematyki poszło super, ładnie, fajnie, pięknie i życzymy Wam powodzenia oczywiście na kolejnych egzaminach.
2: Dokładnie tak. Życzymy Wam wytrwałości i takiej motywacji do walki z tymi arkuszami, jak właśnie taki Napoleon.
0: Tak. A my lecimy dalej sobie z muzyką. Dawid Podsiadło z piosenką Pastem Pomad.

To był utwór When I Meet You od Davida Bowiego. Mamy godzinę 15.35, a ja przychodzę z informacją o głębokim kryzysie Chelsea. Drużyna przegrała 6 meczów z rzędu i zajmuje tragiczne miejsce w tabeli. Ostatnie zwycięstwo w lidze The Blues odnieśli 4 marca z Aston Villą, a swój ostatni mecz, z tego co pamiętam, zakończyli przegrywając 3-1. Także nie są to dobre wieści dla tego klubu. Władze klubu straciły cierpliwość i do końca sezonu drużynę poprowadzi asystent dotychczasowy Callum McFarlane, ponieważ ani Enzo Maresca, ani Liam Rossenior nie spełnili oczekiwań zarządu. Teraz Chelsea szuka nowego trenera i według The Independent jednym z głównych kandydatów jest Xavi Hernandez, czyli były szkoleniowiec oraz zawodnik FC Barcelony. Klub chce kontynuować filozofię budowania tożsamości piłkarskiej, którą widać w akademii, właśnie podobną do tej, którą miał wprowadzać Maresca. W grze są też inne nazwiska, takie jak na przykład Xabi Alonso, Francesco Farioli z Porto, czy chociażby Fabregas. Sam Xavi miał wyciągnąć wnioski ze swojej pracy w Barcelonie i szuka projektu, który da mu więcej swobody niż hiszpańska piłka. Osobiście jestem troszeczkę zszokowany tą zmianą, chociaż z jednej strony rozumiem złość zarządu. Mimo wszystko, jak się spojrzy na ich dotychczasowe transfery, inwestycje, no to powinni raczej widzieć swoje owoce swojej ciężkiej pracy. Ale niestety no, porażka z Nottingham Forest 3-1 nie brzmi dobrze, tak samo jak 9 miejsce w tabeli. Co prawda taki zespół jak Tottenham raczej powinien być jeszcze bardziej zadowolony. Jednakże no, Chelsea to jednak Chelsea. Raczej kojarzy się ono jako taki solidny klub, który raczej walczył o miejsce w Champions League, niżeli walkę w Europa League. Tak czy siak, życzymy The Blues szybkiego powrotu do grania poważnej, dobrej piłki oraz w końcu jakichś zwycięstw, a my przechodzimy do utworu I Just Might od Bruno Marsa.

0: To była Florence and the Machine w piosence Spectrum Say My Name, a my przechodzimy sobie do pierwszej dzisiaj muzycznej nowości.
1: Muzyczna nowość.
0: I słuchajcie, naszą pierwszą muzyczną nowością dzisiaj jest piosenka pod tytułem Asfalt od Hugo Taresa. Kim w ogóle jest Hugo Tares? Jest to polski aktor filmowy i teatralny oraz piosenkarz pochodzenia hiszpańskiego. Jego kariera muzyczna wygląda mniej więcej tak, że od 2021 roku jest członkiem zespołu muzyki alternatywnej Sweeper, powstałego w ramach projektu Fonobo Picture. Pełni w nim rolę wokalisty oraz gitarzysty. Zespół współtworzy z Marią Gojło oraz Lucjanem Szczęsnym. Zespół nagrał 3 single w 2021 oraz w 2024 roku. Do utworów tych trzech powstały również teledyski, ale Tares wystąpił również na 5 singlach pozazespołowych. W 2025 roku we współpracy z Janem Marczewskim powstał również teledysk w reżyserii Marczewskiego oraz Wojciecha Ratasiewicza. W 2026 roku, czyli w tym, został wydany również singiel Umea od Powbeats, w którym gościnnie występuje właśnie Tares oraz Zuza Jabłońska. W tym samym roku Tares wydał również swoje solowe single, takie jak Sentymenty czy Cisza Nocna, a dzisiaj będziecie mieć okazję posłuchać sobie właśnie piosenki pod tytułem Asfalt, która jest jego solowym singlem. I myślę, że nie pozostało nam nic innego, jak posłuchać tej piosenki. Hugo Tares, Asfalt.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: To było Red Hot Chili Peppers z piosenką Can't Stop, a my sobie przechodzimy po raz drugi dzisiaj do sportu i słuchajcie, mam dla Was małe aferki w świecie kolarskim. Otóż słuchajcie, Tadej Pogacar, tak mi się wydaje, że będzie się czytać to nazwisko, został oskarżony o oszustwo. Po wyścigu, dokładniej po Tour de Romandie, chyba? Jak, Radziu, mówisz? Mów głośniej. Romandie? Tak mi się wydaje. Nie mam pewności, słuchajcie, ja się nie znam. O dwukrotnym mistrzu świata znów zrobiło się głośno. Wszystko przez dość poważne oskarżenia ze strony rywali, które pojawiły się na krótko po zakończeniu zmagań w Szwajcarii. Jak donosi niemiecki Bild, Louis Verwack oraz Valentin Paret Piętre z zespołu Sudal Quick Step twierdzą, że Tadej Pogacar nie sięgnąłby po triumf, gdyby nie pomoc ze strony organizatorów. Panowie w rozmowach z mediami zasugerowali, że Pogacarowi na trasie podczas ostatniego etapu pomogły motocykle telewizyjne jadące tuż przed kolarzem. Te miały stworzyć cień aerodynamiczny, z którego skorzystał Słoweniec. Straciliśmy 50 sekund na odcinku 5 km. To zawsze ta sama historia. Gdy tylko zaczyna się transmisja telewizyjna, pojawiają się motocykle. Moim zdaniem czasami zmienia to przebieg wyścigu, szczególnie przy jeździe pod wiatr. Zażalił się Verwack z właśnie w portalu Bild. W mocnych słowach na ten temat wypowiedział się również szef zespołu Bahrain Victorious, Roman Kreuziger. Przeprowadzamy testy antydopingowe, żeby wykrywać oszustów. Jednak wykorzystywanie motocykli na swoją korzyść to także forma oszustwa. Tak właśnie stwierdził. No, my niestety nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego konfliktu, ale jak było, tak naprawdę może wiedzieć tylko zwycięzca, czy skorzystał właśnie z takiego tunelu aerodynamicznego, że tak powiem. I zgaduję, że on będzie się do tych oskarżeń odnosił przecząco i będzie mówił, że on wcale z tego nie skorzystał, jak to zwykle w tego typu sportach bywa. Nam nie zostaje nic innego, jak posłuchać sobie muzyki Nester w piosence Tygrys w nowych Nike'ach. Yeah, okay.

Tori Amos z piosenką Fire to Your Plane, a my przechodzimy sobie do wiadomości ze świata kultury i myślę, że wielu z Was może wiedzieć, że dzisiaj w nocy odbyła się Met Gala, czyli coroczna impreza charytatywna, oczywiście w Nowym Jorku. Jak zawsze oczywiście odbyła się w pierwszy weekend, pierwszy poniedziałek maja. Jest to taka coroczna tradycja. Miało to miejsce oczywiście w Metropolitan Museum of Art właśnie w Nowym Jorku. Tegorocznym tematem Met Gali była sztuka kostiumu, po angielsku costume art, i prezentowane kreacje, często o charakterze performance'u, nawiązywały bezpośrednio do historii sztuki, w tym klasycznego malarstwa i rzeźbiarstwa. Na czerwonym dywanie, słuchajcie, pojawiła się m.in. piosenkarka Beyoncé wraz ze swoją rodziną i pojawiła się tenisistka Venus Williams, czy była redaktorka naczelna Vogue'a Anna Wintour. Między innymi byli też tam Rihanna, A$AP Rocky, Madonna czy Naomi Osaka oraz Sabrina Carpenter, Katy Perry, Bad Bunny. Bad Bunny na przykład wymyślił sobie taki kostium, w którym teoretycznie trudno można byłoby go rozpoznać, ponieważ miał nałożoną maskę na twarz, która, że tak powiem, go dość mocno postarzyła i zrobił z siebie taką starszą wersję samego siebie, więc zgaduję, że tutaj były jakieś wizualizacje tego, jak Bad Bunny może wyglądać właśnie na starość. Modelka i osobowość telewizyjna Heidi Klum przygotowała na galę kreację zainspirowaną słynną rzeźbą La Vestale Velata Rafaela Montiego z 1847 roku. Jak napisała sama modelka, stylizacja ma zacierać granice między modą a sztuką. Każde zagięcie, każdy kontur, każdy detal są celowe, oddając zarówno siłę, jak i miękkość w sposób, który wydaje się niemal niemożliwy do osiągnięcia. To jedyny w swoim rodzaju projekt, który nie tylko ozdabia ciało, ale wynosi je na wyżyny sztuki, napisała na Instagramie i powiem Wam, no jest to bardzo, bardzo ciekawa kreacja i warto ją sobie sprawdzić. Warto sprawdzić w ogóle wszystkie kreacje, jakie można było na Met Gali zobaczyć. Ja nie mogę już się doczekać oczywiście na kreacje w przyszłym roku, bo one zawsze potrafią zwalić z nóg, że tak powiem. A my przechodzimy sobie dalej do muzyki. Ryan Sheridan z piosenką Jigsaw.

0: Temperature Sean Paul, jest godzina 16:15, a teraz czas na płytę tygodnia.
1: Płyta tygodnia.
0: Płyta tygodnia, 5 maja. Płyta tygodnia się nie zmieniła. Dalej jest to album Middle of Nowhere Kacey Musgraves. Jeśli chodzi o sam album, to Middle of Nowhere jest to muzyczny list miłosny do szeroko rozumianej estetyki country, wzbogacony o wpływy bluegrassu, popu, a także elementy norteno i zydeco. Posłuchajmy utworu Back on the Wagon –

0: Teraz to ja już wiem. Utwór Kombinat, Agresiva 69, album Out, a my przechodzimy do kalendarium muzycznego.
1: Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień.
2: Kalendarium muzyczne.
0: 5 maja był dużym dniem dla muzyki. Między innymi w 1969 Stevie Wonder spotkał się w Białym Domu z prezydentem Richardem Nixonem.
3: W 1978 natomiast przyszedł na świat Piotr Rogowski.

0: Łódzki, czyli wokalista łódzkiego zespołu rockowego Koma. Rok później natomiast, czyli w 1979 roku, odbyła się premiera pierwszego albumu The Cure, Three Imaginary Boys.
1: Następnie w 2001 roku w Waszyngtonie Sting otrzymał od Instytutu Arabsko-Amerykańskiego nagrodę imienia Khalila Gibrana. Wyróżnienie wręczono działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie porozumienia międzykulturowego.
0: 5 lat później również Sting otrzymał honorowy tytuł doktora muzyki Uniwersytetu w Newcastle, położonego w pobliżu Tyneside, rodzinnej miejscowości byłego lidera The Police. Wyróżnienia przyznano także 6 innym osobom.
1: A 3 lata później, w 2009, w Starachowicach zmarł perkusista jazzowy Michał Zduniak. Bardzo dużo się działo. Ja osobiście bym powiedział, że mimo wszystko ten pierwszy album The Cure był tutaj tym wydarzeniem największym i najbardziej wpływowym dla muzyki.
0: Myślę, że tak, bo The Cure do teraz jest znanym zespołem muzycznym, który, że tak powiem, po latach, w momencie, w którym był taki hop na muzykę rockową, metalową z powrotem, to The Cure powoli wróciło, że tak powiem, do łask.
1: Dokładnie tak. A jeżeli mowa już o muzyce metalowej, trzeba wspomnieć o zespole Korn, który razem z The Cure zagrali utwór Make Me Bad and In Between Days. Posłuchajmy.
2: I never thought in my whole entire life, my wildest dream, that this moment would be happening right now. This band that we chose as our guest totally got me through high school. This band was the soundtrack of my life then and still is now. I have nothing but mad respect and just to be on stage with these legends. This is Robert Smith and The Cure.

To był Sting z piosenką Englishman in New York, a my sobie wracamy, słuchajcie, do wiadomości ze świata kultury i tym razem przejdziemy sobie do Warszawy, ponieważ Centrum Nauki Kopernik zaprasza na wyjątkową noc muzeów, podczas której na odwiedzających czekają wystawy planetarium oraz liczne atrakcje specjalne. Wydarzenie odbędzie się 16 maja od godziny 20 do godziny 1.30 w nocy. Jednym z najważniejszych punktów programu jest wystawa czasowa Lustra między iluzją a rzeczywistością. Zwiedzający przeniosą się do świata kalejdoskopów i poznają mechanizmy powstawania lustrzanych obrazów. To również okazja do wykonania wyjątkowych zdjęć w niezwykłej przestrzeni pełnej optycznych złudzeń. Interaktywne doświadczenia będą czekały także w laboratorium, a przy specjalnych stanowiskach będzie można zobaczyć m.in. ciepło emitowane przez dłonie czy wizualizację własnego głosu. Uczestnicy poznają działanie światłowodów oraz zjawiska, które, choć niewidoczne, wpływają na codzienne funkcjonowanie świata. Podczas wydarzenia będzie można spotkać naukowców uczestniczących w projekcie Nauka ma głos. Zaprezentują oni swoje badania oraz ich praktyczne zastosowanie. To także okazja do rozmowy i zadawania pytań, które pomogą lepiej zrozumieć pozornie skomplikowane zagadnienia. Inspiratorzy Kopernika zaprezentują krótkie pokazy efektów specjalnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak powstają zjawiska pirotechniczne i jak tworzone są widowiskowe dekoracje. W programie przewidziano m.in. efekty ognia oraz spektakularne instalacje, takie jak gigantyczne balony. Planetarium natomiast zabierze odwiedzających w kosmiczną podróż. W programie znalazły się pokazy gwiazd, aktualnych gwiazdozbiorów oraz immersyjny lot przez pierścienie Saturna aż po granice Wszechświata. Na patio zostaną ustawione teleskopy, przez które będzie można obserwować mgławice. Noc muzeów przypada w fazie nowiu Księżyca, co zapewni doskonałe warunki do obserwacji nieba. Widoczne będą m.in. planety Wenus i Jowisz. Udział w tym wydarzeniu wymaga posiadania bezpłatnych wyjściówek, a rezerwacji można dokonać online. Więc jeżeli macie 16 maja czas, to myślę, że warto jest wybrać się do Warszawy, bo Centrum Nauki Kopernik nawet bez takiego wydarzenia jest miejscem przyciągającym turystów nie bez powodu. Ja z własnego doświadczenia serdecznie polecam się tam wybrać. Nawet jako osoby dorosłe będziecie się tam świetnie bawić. A my przechodzimy sobie dalej do muzyki. Snoop Dogg, Dr. Dre i Sting, Another Part of Me.

0: To było Alpine Stars i piosenka New Sex City, a my przechodzimy sobie do przeglądu prasy.
1: Mnie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice i artykuł zatytułowany Haha, hi.
2: Przegląd prasy.
0: Dokładnie tak, moi drodzy, czas na przegląd prasy, drugi w dniu dzisiejszym, a teraz mam dla Was newsa ze świata, a bardziej zaproszenie ze świata MZK Toruń. W sobotę 16 maja mieszkańcy Torunia będą mogli m.in. z bliska zobaczyć 40 nowoczesnych autobusów elektrycznych, które w tym roku trafiły do miasta. Miejski Zakład Komunikacji otwiera bramy zajezdni przy ulicy Sienkiewicza i zaprasza na wydarzenie pełne darmowych atrakcji. Z okazji tych zakupów miasto organizuje wydarzenie pod hasłem Załaduj się dobrą energią, które odbędzie się, tak jak już powiedziałam, właśnie w sobotę 16 maja w godzinach od 11 do 14. Organizatorzy zapraszają wszystkich do zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza 24/26. To rzadka okazja, aby zobaczyć miejsca, które na co dzień nie są dostępne dla pasażerów. Każdy zainteresowany będzie mógł zajrzeć na zaplecze naszej siedziby, która kryje mnóstwo ciekawostek dla fanów komunikacji i nie tylko. Zachęcają przedstawiciele toruńskiego MZK. Jedną z atrakcji będzie możliwość wejścia do wnętrza nowego autobusu elektrycznego, który tego dnia zmieni swoją funkcję. Na jego pokładzie stanie bar serwujący bubble tea. Urzędnicy i pracownicy MZK Toruń opowiedzą tam również o efektach unijnych dotacji oraz o tym, jak zmieni się sieć komunikacyjna w najbliższych latach. Lista atrakcji dla mieszkańców Torunia to m.in. właśnie zwiedzanie zajezdni, zajęcia zumby z instruktorem, zabawy i animacje dla najmłodszych torunian, koło fortuny z nagrodami, czy też darmowe balony z helem. Myślę, że to jest fajna okazja, żeby wybrać się rodzinnie czy ze znajomymi, jak akurat nie macie co robić w sobotę, a chcecie doświadczyć czegoś nowego, czego do tej pory nie próbowaliście, to idźcie zobaczyć sobie na przykład zajezdnie, nowe autobusy, napijcie się bubble tea, weźcie sobie po baloniku i myślę, że to będzie takie fajna, dziecięca zabawa nawet i dla tych dorosłych. Na mnie pozostało nic innego, jak wrócić sobie do muzyki Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart?

Bring Me To Life, Evanescence. Cóż za piękny utwór, a my przechodzimy do newsów naukowych. Mikrograwitacja, promieniowanie kosmiczne i silny stres to czynniki, które mogą zmieniać ekspresję genów w komórkach odpornościowych astronautów. I weryfikacji tych procesów służy eksperyment Immune Multiomics. Choć misja Ignis dobiega końca, badania laboratoryjne trwają i wyniki mają pomóc w ochronie zdrowia nie tylko zdobywców kosmosu, ale również na przykład żołnierzy. Jeśli chodzi o samą pełną analizę wyników, to będzie możliwe po pobraniu ostatnich próbek od dwóch astronautów, co nastąpi 12 miesięcy po zakończeniu ich misji. Naukowcy porównują materiał zebrany przed lotem dwukrotnie w trakcie pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli ISS, oraz tydzień po powrocie, oraz pół roku i po roku od lądowania. Tutaj cytat od Alicy Trębińskiej. Badamy funkcjonowanie układu odpornościowego w trakcie krótkiego pobytu na stacji kosmicznej. Sprawdzamy, czy są zmiany, które ujawniły się już w czasie pobytu na orbicie, ale również, czy są jakieś długotrwałe zmiany, które utrzymują się po powrocie z misji. Pytana o to, jak pobierana była w mikrograwitacji krew astronautów, wyjaśniła, że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znajduje się infrastruktura pozwalająca procesować próbki, między innymi wirówka i niskotemperaturowe zamrażarki. Jeśli chodzi właśnie o ostatnią próbę krwi, zostanie ona pobrana latem tego roku, także czekamy. Jeśli chodzi jeszcze o samą komórkę, to jeśli w danej komórce dochodzi do ekspresji genu, to oznacza to, że zawarte w nim informacje są wykorzystywane do produkcji białek lub cząsteczek RNA, co bezpośrednio wpływa na działanie organizmu. I właśnie istnieją już narzędzia pozwalające zbadać, które geny w komórce ulegają aktualnie ekspresji, a które są zablokowane. I właśnie pozwala to lepiej zrozumieć, jak organizm pracuje w określonych warunkach, na przykład w sytuacjach silnego stresu. Bardzo się cieszę, że takie badania są prowadzone, ponieważ wiemy wtedy więcej o ludzkim organizmie i dzięki temu na przykład operacje są o wiele lepiej przeprowadzane, o wiele bezpieczniej i z większą wiedzą. Także czekamy na ostatnie próbki i czekamy na wyniki. A teraz przechodzimy do arktycznych małp z utworem Fluorescent Adolescent.

0: Kung Fu, Daria Zawiałow. Bardzo piękny utwór, a teraz czas na muzyczną nowość.
1: Muzyczna nowość.
0: Jest godzina 17:05, a dzisiaj posłuchaliśmy oczywiście Hugo Teresa z utworem Asphalt, a teraz posłuchamy Elmin z utworem Honor. Jeśli o sam utwór, to jest to intymna opowieść o potrzebie akceptacji, niepewności i pragnieniu bliskości. Sam utwór porusza temat trudności w uwierzeniu we własną wartość, szczególnie w kontekście relacji z drugim człowiekiem. Elmin kreśli obraz emocjonalnego napięcia między chęcią bycia kochanym, a lękiem przed odrzuceniem, tworząc narrację, która pozostaje uniwersalna i bliska współczesnemu odbiorcy. Sam artysta wywodzi się z brytyjsko-sudańskiego środowiska muzycznego i to bardzo widać między innymi właśnie przez taką swoją estetykę i tym, jak tworzy swoje utwory, a utwór utworzył razem z Baby Rose. Posłuchajmy.

Soft Cell z piosenką Tainted Love, a my wracamy sobie do wiadomości ze świata naukowego. Wracamy sobie do kosmosu i tak dalej, a mianowicie do pewnego odkrycia za Neptunem. Obiekt 2002XV93, znajdujący się daleko za orbitą Neptuna, do niedawna był uznawany przez astronomów za zbyt mały i zimny, by mógł utrzymać jakąkolwiek atmosferę. Ma średnicę około 500 km i przez lata postrzegano go jako jedno z wielu lodowych ciał w odległych rejonach Układu Słonecznego. Przełom nastąpił podczas obserwacji dokonanych w 2024 roku, które zrewidowały to podejście. Do niezwykłego odkrycia doszło 10 stycznia 2024 roku w Japonii. Wówczas 2002XV93 przesłonił słabą gwiazdę, a zjawisko to zaobserwowali naukowcy z obserwatoriów w Kyoto i Nagano oraz astronom amator z Fukushimy. Należało spodziewać się, że jeśli ciało nie ma atmosfery, zasłoni ono gwiazdę nagle. Jednak zaobserwowano stopniowy spadek jasności gwiazdy, co sugeruje istnienie cienkiej warstwy atmosfery, która stopniowo blokowała promieniowanie, zanim jeszcze obiekt zasłonił je całkowicie. Badania wykazały, że atmosfera 2002XV93 jest nawet od 5 do 10 milionów razy rzadsza niż atmosfera ziemska. Mimo skrajnej rozrzedności jest ona znacznie gęstsza od egzosfery Europy, Księżyca, Jowisza. Dla naukowców był to sygnał, że w odległych zakątkach Układu Słonecznego mogą zachodzić nieznane dotąd procesy. Pojawiły się hipotezy dotyczące mechanizmów powstawania tej atmosfery. Jedną z nich jest scenariusz, w którym na powierzchni 2002XV93 aktywne są lodowe wulkany. Inną możliwością jest to, że gaz został uwolniony podczas niedawnego zderzenia tego ciała z kometą i atmosfera ma charakter przejściowy. Ostateczna przyczyna pozostaje jednak wciąż nieznana. Nowe odkrycie otwiera możliwości do dalszych badań także innych obiektów, a naukowcy rozważają możliwość, że podobne cienkie atmosfery mogą posiadać także inne ciała z tej odległej części Układu Słonecznego. Teraz planują wykorzystanie kolejnych zjawisk oraz obserwacji za pomocą teleskopów kosmicznych. Obiekt 2002XV93 potrzebuje niemal 248 lat, by wykonać pełny obieg wokół Słońca. Podczas swojego ruchu najbliżej zbliża się do naszej gwiazdy na dystans 34 razy większy niż odległość Ziemi od Słońca. Wyniki tych przełomowych badań opublikowano w czasopiśmie Nature Astronomy. Myślę, że to jest ciekawa informacja dla fanatyków kosmosu i tak dalej. A my przechodzimy sobie dalej do muzyki. Rose z piosenką Messy.

0: Fast and Furious Teriyaki Boys, a my przechodzimy do płyty tygodnia.
1: What's that, ladies?
2: I look good.
1: You look good. I smell good. Yeah. I feel good. And make love good.
2: Oh.
3: Płyta tygodnia.
0: Dla przypomnienia, w tym tygodniu płytą tygodnia jest album Middle of Nowhere Kacey Musgraves. Płyta powstała w okresie refleksji i życiowych zmian po zakończeniu związku. Musgraves świadomie sięgnęła po przestrzeń, ciszę oraz elementy tradycyjnego brzmienia zachodu, a my teraz posłuchamy utworu I Believe in Ghosts.

0: I told him 100 large. I want them gold wraps. Pin it up, double R.
1: Roddy Ricch z piosenką Underdog, a my przechodzimy sobie do wiadomości ze świata studenckiego. Szkolenia Dobry Start na wiosnę tego roku. Biuro Karier zaprasza na kolejne szkolenia z cyklu Dobry Start. W maju i czerwcu zaplanowano łącznie 6 spotkań. Biuro Karier oferuje wsparcie w zakresie planowania ścieżki zawodowej. Z bazy ofert mogą skorzystać osoby poszukujące pracy, staży lub praktyk oraz osoby, które chcą skonsultować się przed aplikacją rekrutacyjną. Specjaliści zapraszają także na szkolenia, które pomogą w efektywnym zarządzaniu sobą w sferze zawodowej i osobistej. Kilka takich spotkań to na przykład sztuka podejmowania decyzji online, czyli warsztaty szczególnie dla tych osób na każdym etapie rozwoju kariery zawodowej, które stoją przed ważnymi wyborami i nie wiedzą, co okaże się dla nich najlepsze. To szkolenie odbędzie się 21 maja o godzinie 15:15 i poprowadzi je Ewa Banaszak. Mamy też na przykład czytanie na zawołanie, jak wycisnąć maksimum z tekstu i do niego nie wracać. To również będzie online 22 maja o godzinie 13:00 i jeżeli macie wrażenie, że dużo czytacie, a mało z tego pamiętacie, to jest webinar, który pokaże Wam, jak pracować z tekstem, żeby naprawdę się uczyć, a nie tylko odhaczać kolejne strony. Są jeszcze 4 takie spotkania zaplanowane właśnie na maj i czerwiec, a wszystkiego możecie dowiedzieć się ze swojego maila studenckiego UMK. My natomiast przechodzimy dalej do muzyki. Maroon 5 z piosenką This Love.

0: Lights On, FKA Twix, a my przechodzimy do przeglądu prasy.
1: Nie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice. I artykuł zatytułowany ha ha.
2: Przegląd prasy.
0: Mamy tutaj świetne informacje dla fanów fast foodów, a konkretnie jednego żółtego, ponieważ chicken boxy wracają.
3: Jestem podekscytowana.
0: Dokładnie tak. Od 6 maja wracają klasyczne chicken boxy. Ogólnie to one wcześniej były. I tylko, że teraz będą troszeczkę zmienione. Między innymi są wprowadzane boxy dla jednej osoby, dla dwóch osób, dla trzech oraz dla czterech. Razem z McCrispy Stripsami. Także osoby, które lubią ten rodzaj smażonego kurczaka, macie powód tutaj do szczęścia. Również Sprite z marakują będzie dostępny. Oraz cztery sosy. Sesam Korean, Devil Hot Habanero, Honey Mustard oraz Oriental Hot Honey. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ bardzo lubię ostre sosy. Oczywiście dzisiaj oznacza to, że dzisiaj jest ostatnia szansa na zjedzenie Urban Fries. Także osoby, które bardzo lubią te frytki, niestety muszą się dzisiaj śpieszyć, bo jest to ostatnia szansa na ich zjedzenie. Powiem tak, ja osobiście jestem pozytywnie nastawiony do tego powrotu, ponieważ bardzo sobie cenię ten rodzaj produktu, który oferuje nam.
3: Lubisz restaurację pod złotymi łukami, tak?
0: Lubię, ale raczej nie jadłbym ich codziennie.
3: Nie, myślę, że codziennie to nie jest najlepszy pomysł. Tak, myślę, osobiście, że trzeba by się było pobadać po jedzeniu tego codziennie.
0: Z pewnością. Ja osobiście preferuję tej bardziej takie arabskie, tureckie danie.
3: Rozumiem.
0: Powiedziałbym, że jest najzdrowsze z takich wszystkich dostępnych fast foodów.
3: Myślę, że to zależy, gdzie pójdziemy.
0: To prawda. A my przechodzimy do Alice in Chains, Check My Brain.

Azizam, What For Gang razem z Edem Sheeranem zaśpiewali bardzo piękny utwór, a my przechodzimy do ostatniego już newsa studenckiego, a naszym ostatnim newsem będzie informacja o medycznej środzie, która odbędzie się 6 maja o godzinie 18. Tematem najbliższego spotkania będzie ultraprzetworzone jedzenie. Jak je rozpoznać i realnie ograniczyć, a poprowadzi je dr Beata Szukaj z Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK. Sama Medyczna Środa jest to bezpłatny cykl popularno-naukowych spotkań organizowanych przez Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. To propozycja dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć swoje zdrowie i podejmować świadome decyzje w oparciu o rzetelną wiedzę naukową, a nie internetowe trendy. Głównie będzie, jeśli chodzi o sam tutaj wykład, to będzie się on tyczył tego, że regularne spożywanie ultraprzetworzonego jedzenia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób metabolicznych, w tym otyłości, insulinooporności i cukrzycy typu 2. I nawet niewielkie zmiany właśnie w wyborach żywieniowych mogą realnie przełożyć się na poprawę zdrowia metabolicznego. Bardzo się cieszę, że takie tematy są poruszane, ponieważ w tych czasach bardzo ciężko rozróżnić, co jest zdrowe, a co nie, szczególnie kiedy na opakowaniach można sobie wrzucać słowa pokroju fit, high protein, low carb czy low calorie, po czym okazuje się, że naprawdę jest to kłamstwo i jemy po prostu tekturę z chemią. Dobrze, bardzo dobrze takie rzeczy występują, a my przechodzimy do utworu Crazy od Ornette.

0: utwór Polska od Nosowskiej. A powoli my się żegnamy, ponieważ zbliżamy się do godziny 18.
1: Zbliżamy się do godziny 18, tak. Bardzo fajnie było. Mi i Jankowi sprzyjało tutaj towarzystwo. Przyszli do nas koledzy, Radziu i Tobiasz, których oczywiście wy też znacie.
0: Tak, widzimy tutaj bardzo energicznie machają do nas łapkami, pokazują kciuki w góry, uśmiechają się, pokazują serduszka. Także bardzo, bardzo mogliśmy tutaj być pełni energii i pełni uśmiechu na twarzy.
1: Tak, ja się świetnie bawiłam. Z Jankiem mi się tu świetnie spędza czas przez te trzy godziny.
0: Bardzo się cieszę.
1: Bardzo miło mi to leci. Więc słuchajcie, no miejmy nadzieję, że będziecie mieli okazję usłyszeć to duo więcej razy na akademickim popołudniu. My się powoli z wami żegnamy, ale zostańcie na antenie, bo już za kilka minut ja wraz z Radkiem i Tobiaszem zostajemy tutaj na audycji Radio Box o Formule 1. Taka autopromocja, wiecie, żeby was zachęcić, bo to warto słuchać, bo to fajne, wartościowe rzeczy.
0: Raczej nikt się z tego powodu nie obrazi. Ja niestety będę właśnie uciekać na zajęcia, więc niestety tutaj mnie nie usłyszycie.
1: No niestety, ale być może jeszcze kiedyś.
0: Może być kiedyś.
1: No dobrze, słuchajcie. Ja jestem Józie. Razem ze mną był oczywiście
0: Janek.
1: My się słyszymy, ja się z wami słyszę jeszcze za chwilkę, przez godzinkę. Z Jankiem niedługo też się na pewno będziecie słyszeć.
0: Z pewnością.
1: A my zostawiamy was z naszą piosenką tygodnia, jaką jest...
0: Więcej czasu na miłość, Paula Roma, a ja się z wami żegnam. Bye! Pa.

0: Trophy for the hero of race.
1: I am stupid. I am stupid. I switch off everything.
2: Radio Box. Dzień dobry, mamy wtorek, godzinę 18. Ja jestem Juzi, a razem ze mną na audycji Radio Box są
3: Radosław i Tobiasz.
2: Jej, super się z wami słyszeć. Tak, słuchajcie, w końcu mamy to, powróciliśmy po praktycznie ponad miesięcznej przerwie do Formuły 1, do ścigania. W końcu i były emocje. Miami nam dowiozło te emocje, których oczekiwaliśmy. Niektórym bardziej pozytywnych, niektórym bardziej negatywnych. Później się na ten temat wypowiem oczywiście. No słuchajcie. Fajnie się słyszeć, fajnie jest mieć wyścig do omówienia. O czym dzisiaj? O zgrozo ewentualnych karach i tak dalej. O specjalnych malowaniach, o nieprzyjemnych wydarzeniach.
4: Dokładniej o śmierci.
2: O F3. Tutaj widzę, że Radziu nam walnął też Met Gale, więc
4: tak,
2: spoko.
4: Takie nawiązanie do Apek. Ten słuchał.
2: Dobrze. Oczywiście jest z nami Radziu, jest NASCAR. Bez tego obyć się nie mogło. O naszym Polaku Romanie Bilińskim. Bardziej smutno niż szczęśliwie tym razem, ale czasem też tak bywa. No i na sam koniec clue naszego programu.
4: Creme de la śmietanka,
2: jak to tak. Budniki Pokrzywiński mówią zawsze. Wyścig w Miami, Grand Prix Miami. I co? I super, wszyscy jesteśmy podekscytowani, prawda? Ja myślę, że po prostu musimy przejść do pierwszej piosenki na dziś. Czy taka kolejność się wam podoba? Czy coś zamieniamy?
4: Może być.
2: Może być?
4: Wprowadźmy się tak pięknie.
2: Dobrze, to skoro wchodzimy w vibe Miami, to piosenka oczywiście pod tytułem Miami od Willa Smitha.

0: super piosenka. I tak, przechodzimy sobie do informacji bieżących różnego rodzaju. Ja myślę, że możemy zacząć sobie radzić od NASCAR.
1: Dobrze. Od Met Gali czy od Texas Motor
0: Speedway? To dawaj Met Gale, bo to jest tak bardziej oddalone, bym powiedziała.
1: Dobrze. Wspominałaś o Met Gali, mówiłaś, że Sabrina Carpenter odwiedziła tą galę. Ja wspomnę o drugim ważnym uczestniku tejże gali. Był nim Carson Hocevar, pseudonim Carson Hocevar.
0: Okay.
1: Tak, to jest człowiek komedia, nie wiem, to jest po prostu jego, on jest wszystkim, streamerem, tylko nie ma znajomych w NASCAR, ale no. I on również odwiedził tą galę. To jest najważniejsze.
0: W tym roku nie ujrzeliśmy tam na przykład Lewisa Hamiltona.
1: A Carson Hocevar był?
0: Który co roku właśnie był, a już myślałam, że się z Kim K pojawi na dywanie tam. No dobrze, no to lecimy dalej, to teraz Texas NASCAR.
1: No to skoro wspomniałem o ulubieńcu Sabriny Carpenter, czyli o Carsonie Hocevarze, to wspomnę też o tym, że tenże kierowca Spire Motorsports zdobył pole position na torze Texas Motor Speedway do wyścigu WRF 400. Niestety nie dojechał na pierwszej pozycji, a wyścig wygrał Chase Elliott.
0: Okej, okay. W porządku.
1: I dodam, że wciąż prowadzenie w tabeli ma Tyler Reddy, który jest zbyt mocny w tym sezonie. Drugi Denny Hamlin, trzeci Chase Elliott, czwarty Ryan Blaney, piąty Chris Buescher i szósty nasz wspaniały kierowca Carson Hocevar. Pseudonim Carson Hocevar.
0: Dobrze, dziękujemy Ci bardzo, Radosławie, za tę informację. Myślę, że wszyscy słuchacze są Ci wdzięczni.
1: Za tą jazdę w kółko.
0: Dokładnie. To myślę, że możemy przejść do mniej przyjemnych informacji. Bardzo nieprzyjemnych. Śmierć Alexa Zanardiego.
1: 1 maja zmarł Alex Zanardi. Kierowca Formuły 1, zdobywca medalów na Igrzyskach Paraolimpijskich. Dlaczego paraolimpijczyk? Ponieważ w wyścigu serii kart, czyli obecnego IndyCar, miał wypadek, w którym stracił obie nogi od kolan, jak dobrze pamiętam, i przez to przesiadł się na rower. Odnosił tam sukcesy i też go niestety los nie oszczędził, bo miał w trakcie treningu kolejny wypadek, zderzył się z samochodem i ostatnie lata życia spędził spokojnie w domu.
0: No, niestety, jak to kiedyś powiedziałam na akademickim popołudniu, taki jest bieg życia, życiu towarzyszy śmierć.
1: Niestety, to prawda.
0: No niestety, ale jest to jakaś persona gdzieś tam, wiecie, z tego świata, więc o tym oczywiście wspominamy. Kolejna informacja, słuchajcie, odnośnie Formuły 3. Zostały potwierdzone oficjalne testy Formuły 3, także będą na Red Bull Ringu.
1: Spielberg, tak. W dniach 20-21 maja F3 ma swoje testy wysezonowe, jak to napisali, in-season tests.
0: Okej. Okay. Taka informacja krótka.
1: Tak.
0: Dobrze. To może teraz polska informacja.
1: Zajmę się tym, to wiesz, bo cię długo nie było.
2: No cóż, polska informacja, domyślam się, że chcemy porozmawiać o występie Romana Bilińskiego.
1: On trochę nie wystąpił, niestety.
2: 2. No właśnie, niestety taki weekend do zapomnienia dla Romana, ponieważ w kwalifikacjach zarówno do wyścigu tego sprinterskiego, jak i tego drugiego wyścigu niestety pokrzyżowały mu plany na pewno w końcówce wypadek jednego z zawodników, który już przedwcześnie zakończył te kwalifikacje i no, część zawodników nie mogła już poprawić czasów, więc Roman, jeśli dobrze pamiętam, z 21 miejsca startował. W tym pierwszym wyścigu kilka pozycji udało mu się zyskać, natomiast nie były to żadne pozycje
0: chyba
2: punktowane.
0: 14 dojechał ostatecznie, tak, w sprincie, ale
2: w ten weekend ja widziałem co prawda część tego wyścigu pierwszego Formuły 2, ale bardzo dowiózł, że tak powiem, wyścig, ponieważ bardzo dużo super walki, szczególnie ten wyścig drugi, już ten niedzielny, naprawdę sporo też zamieszania związanym z warunkami pogodowymi, bo trafili kierowcy na deszcz. No ale niestety Roman Biliński nie wystartował w tym wyścigu. Problemy techniczne z samochodem i niestety DNS u Romana. Także no, runda do zapomnienia i trzeba zbierać siłę i doświadczenie na następne.
0: No szkoda, niestety nie sprawdził. Nie mógł się sprawdzić na pełnym dystansie wyścigu. Po raz pierwszy tak naprawdę na torze w Miami Formuła 2 występowała, więc to była taka nowostka w ogóle tak. Dla wszystkich tych kierowców. No niestety, niestety Romanowi się nie udało.
1: Dla niektórych to była tak duża nowość, ten tor, że zapomnieli przejeżdżać przez aleję serwisową, bo był jeden wypadek w jedynce chyba, Alex Dan, tutaj pewności nie mam niestety. I był order wydany przez sędziów, że mają podążać za safety carem przez aleję serwisową. Dwóch kierowców się do tego nie zastosowało i przejechał przez prostą startową.
0: No cóż, dobra, to przechodzimy sobie do Formuły 1 już powoli, jeszcze nie do wyścigu, jeszcze chwileczkę. Grożenie karami za starty. Proszę się rozwinąć.
1: Jak start, czy jak Leclerc?
0: Dobrze. Proszę się rozwinąć.
1: Jak podawał The Race, to było w środę, ta informacja wyszła, FIA planuje nakładać surowe kary, na przykład przejazdy przez aleję serwisową, na zespoły, które będą wykorzystywać nowe protokoły bezpieczeństwa podczas startu dla własnych korzyści. Chodzi o nowy system, który po wykryciu, że bolid ma problem z ruszeniem na starcie, pozwala MGUK na wykorzystanie baterii. W normalnych przypadkach nie jest to dozwolone poniżej 50 km na godzinę. Testy tego rozwiązania miały się odbyć po pierwszym treningu w Miami.
0: Miami. Tak. No, nie zobaczyliśmy żadnych problemów na starcie w tym wyścigu.
1: Dużych problemów.
2: Tak, problemy klasyczne. Były jak zawsze, ale
0: klasyczne, tak.
2: Bez takich sytuacji.
0: Nie jak, było to wymagane tutaj.
2: Jak unik Franco Colapinto w jednym z pierwszych.
0: No dobra, no to chyba ostatnia rzecz taka jeszcze nie wyścigowa to specjalne malowanie na ten wyścig miniony, między innymi tutaj Racing Bulls z żółtym bolidem na wzór puszki jednego z napojów energetycznych, oczywiście Red Bull, i powiem wam, że bardzo mi się podobał ten żółty bolid w stawce i brakuje mi takiego żółtego wybijającego się koloru. Czy tak jak był Sauber, był zielony, to teraz był żółty Vicarb i bardzo mi się to podobało.
1: Czekamy, aż ktoś przedłuży dziedzictwo Eddiego Jordana i przywróci żółty bolid.
0: No, oczywiście jak co roku w Miami mogliśmy ujrzeć piękne, specjalne malowania na kaskach kierowców. Max tutaj z różowiutkim kaskiem. Leclerc z takim błękitnym.
2: Jeszcze Cadillac miał specjalne malowanie.
0: Tak? Tak. Serio? Faktycznie, ale...
1: Takie, bardziej białe.
2: Nie? Bardziej białe i w USA miał na tylnym skrzydle i jakąś tam taką flagę Stanów trochę. Ale no, nie podjeżdżało to w ogóle do malowania Racing Bulls. Mogliby takie zostawić.
0: Racing Bulls wie, jak zrobić malowania jednak. Oni wiedzą,
2: Mamy za dużo białych bolidów w stawce. Głównie białych bolidów, więc no, przydałby się jakieś.
0: Lubimy kolorki na torze, lubimy. Różnego rodzaju.
1: A mercedesowe?
0: Mówisz purpul. O kombinezonach.
1: Tak, purpul.
0: Tak, fioletowe. Porównania tutaj były do tego takiego dinozaura Barneya, czy do Teletubisia właśnie, do Tinky Winky. Tak. Takie rzeczy, kolorki różnego rodzaju. Oczywiście specjalne kaski, jak wspomniałam, Max miał tu różowy, Leclerc miał taki błękitny kask. Na pewno ktoś jeszcze miał jakieś specjalne malowanie na kasku, bo oni to zawsze robią.
2: Któryś z Perez chyba miał specjalny albo, bo to któryś z kierowców Cadillaca, tylko nie pamiętam. Wydaje mi się, że Perez.
0: Warto sobie to obczaić, jeżeli nie zauważyliście. No dobra, ja myślę, że po prostu musimy puścić piosenkę, żeby móc przejść do omawiania wyścigu, czyli to, co lubimy najbardziej.
1: Bo nas się nie da zatrzymać. Nie da się nas przytrzymać.
0: Nie da
1: tak
0: się.
1: Tak jak McLemora z Ryanem Lewisem. Can't hold us.

Tak, słuchajcie, przechodzimy sobie do wyścigu. A jest, myślę, że trochę o czym mówić, ponieważ tak jak już wspomnieliśmy na początku, Miami nam dowiozło emocji, tak jak tego oczekiwaliśmy troszeczkę od powrotu po takiej przerwie.

0: Wydaje mi się, że gdyby nie było tych zmian, to szybciej traciliby kierowcy gdzieś tam tą prędkość przy okazji prostych, gdzie no, było to widać momentami przy walce, chociażby Leclerc Norris to był. Tak, chyba tak. Jak tam pięknie na prostej startowej widzieliśmy spadek nagle, że nagle boosta totalnego dostawał Norris. Chyba Norris, tak mi się wydaje, że
1: no, McLaren. Chyba Antonelli z Russellem też mieli walkę tak, no, w sprincie.
0: Były takie krótko. Sytuacje, że u jednego było widać ten spadek, u drugiego było widać tego boosta nagłego takiego, że jakby nagle się zwiększała ta różnica prędkości między nimi. Ale mieliśmy fajną walkę mimo wszystko. Mam wrażenie, że tym razem to wyprzedzanie było mniej sztuczne niż do tej pory. Ale to tak w mojej opinii. Nie?
2: Trochę nie mamy za bardzo takiego porównania, bo no wiadomo, Miami nie mamy żadnego, jakby to wyglądało z tymi poprzednimi z przepisami, regulacjami.
1: Miałeś Melbourne, gdzie się idzie...
2: Ale to jest takie, inny tor, nie?
1: Ale to było takie jojo racing na prostych, że jojo overtakes, jak to było nazywane.
2: Tak, na pewno...
1: A teraz tego brakowało.
2: Ten super clipping na tej długiej prostej w Miami nie był tak aż bardzo bijący po oczach, bo spadała ta prędkość, że tak 30 na godzinę maksymalnie.
1: A to masz prostą w Szanghaju odnośnie super clippingu. Też tak. Jest bardzo długa.
2: No więc myślę, że na pewno jest to kierunek na plus i faktycznie zgadzam się tu z Justyną, że ten wyprzedzanie nie było aż tak, nie wyglądało aż tak sztucznie, że faktycznie jednak pewne punkty klasyczne dla Miami, czyli te dohamowanie po tej długiej prostej było tym klasycznym do wyprzedzania, ale przez te baterie dawało to jeszcze parę miejsc innych do wyprzedzania.
0: A mi się właśnie przypomniała jedna rzecz w ogóle, o której można było powiedzieć przed ten, zanim jeszcze tak wejdziemy faktycznie w wyścig, to ja bym chciała przytoczyć, o czym nam mówi FIA aktualnie, o tym, że bardzo chcą powrotów silników V8.
2: To Bensurajem.
0: Tak, 2031 jest przewidywany i on mówi, że nie obchodzi go to, co mówią producenci silników, te silniki po prostu wrócą. Tak na szybko.
1: Widzieliśmy w tym sezonie, że rozmowa z producentami raczej powinna być, bo Honda trochę... Oczywiście Honda ukrywała pewne braki swoje Astonowi, ale no jednak powinien być ten dialog.
0: No powinien, ale wiecie, te zmiany, które mamy teraz, czyli te na niemalże 50-50 pomiędzy silnikiem spalinowym a baterią elektryczną, to były zmiany wprowadzone, tak naprawdę ustalone 4 lata temu, w 2022 roku i one wychodziły z tego, że właśnie producenci silników nalegali na te zmiany, bo jakby grozili wycofywaniem się ze sportu, jeżeli nie będzie dochodziło do elektryfikacji tego sportu i do elektryfikacji bolidów. A w tym momencie Formuła 1 chyba nie jest zbyt zadowolona z wprowadzonych nowych regulacji. No,
1: to była jednak największa reforma w historii tego sportu. Więc to
0: no
1: też...
0: taka nagła też tak. Dość, nie? Że jakby to jeszcze było tak stopniowo wprowadzane, to może inaczej, może byśmy bardziej przyzwyczajali się i do tego dźwięku i w ogóle do wszystkiego, a tak to... No wiecie, ja bym wolała jednak 100% spalinowe silniki, to by było jednak, wiecie, no, tak.
2: Podparte dobrą hybrydką, jak w WEC-u czy w Indii, to też jakiś kersik i na proste nie byłoby źle.
0: Dobrze, czy my przechodzimy sobie powoli do wyścigu?
1: Chyba możemy.
0: Jak zawsze lecimy sobie od końca stawki i zaczynamy sobie od Isaaca Adjara, dla którego... niestety ten wyścig, bo tak powiem już wyścig, no bo lecimy wyścigową klasyfikacją, nie był zbyt...
2: Wspominamy o sprincie?
0: Tak, będziemy wspominać, jak
1: będzie
0: najbardziej.
1: Będzie to miał wpływ na ocenę.
0: Bo wiecie, Tobiasz jest pierwszy raz z nami na omawianiu wyścigu, dlatego on się tutaj wprowadza, dopytuje, ale nie martwcie się, tutaj mam bardziej eksperckie dwa teraz głośniczki męskie. Przy mnie ja jestem tą bardziej z subiektywną myślą osobą w tym momencie. Tutaj oni są bardziej obiektywni niż ja.

0: wprowadzasz kolorytu do naszego miejskiego grona.
1: Tak. Słuchajcie, Isaac Adjar, kwalifikacje niefortunne, wyścig pechowy. No cóż. Gdzie on skończył w sprincie?
0: Skończył 9, 5 sekund za Gastim, więc naprawdę zapowiadał się to na sensowny weekend. Red Bull ogólnie przyspieszył, więc Adjar mógł zdobyć parę punkcików, ale popełnił bardzo głupi błąd.
2: Szykanie przed tym. No taki...
0: Pod wiaduktem.
2: Tak, taki no niestety...
0: Szykana numer 14-15. O, tak. Zakręty te. No, popełnił błąd, który sam bym popełnił, ale w grze, czyli zahaczył kołem w lewą ścianę, no i po prostu...
1: Troszkę za blisko, a jeszcze w ogóle wcześniej pech związany z kwalifikacjami i dyskwalifikacja z tych kwalifikacji. Nieźle, nie? Dyskwalifikacja
2: tam z podłogą była jakaś nieregulaminowa podłoga, jeśli dobrze pamiętam.
1: Dwa milimetry za duża była ta podłoga. Nie wiem, czy za szeroka ona nie była, czy za gruba, nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło.
2: Nieregulaminowa
0: podłoga. Podwozie było złe.
1: Tak jest. Dokładnie. No niestety...
0: A tak by startował 9, więc naprawdę była duża szansa na te punkciki.
1: Była szansa. Red Bull świetnie się w ten weekend pokazał. Ta przerwa i myślę, że też te zmiany regulaminowe po części mogły na to wpłynąć, że Red Bullowi ten czas jakby wpłynął na dobre zmiany, bo pokazali tempo. Max oczywiście, do którego przejdziemy później, też się ładnie pokazał. No niestety dla Adjara, no taki weekend do zapomnienia, żadnych punktów nie wywozi.
0: Ale wyniósł sporo agresji z bolidu, jaki on był...
1: Ojejku, strasznie był zdenerwowany. W sensie, wiemy, że Adjar lubi się denerwować.
0: Tak, jest bardzo emocjonalny.
1: Ale no było to... No, nie słyszeliśmy, co mówi i myślę, że nawet realizator nie mógłby nam puścić tego, co jeżeli by mówił na radiu, a nie ten, ale nawet jeżeli mówił tylko do siebie, to nie chcielibyśmy chyba tego w telewizji słyszeć, bo na pewno tam by było samo pipi, wypikane. Lecimy dalej. Pierre Gasly. No.
0: Też to by mógłby być weekend jak u Adjara. Ale jest lepszy, bo Gasly zdobył punkcik w sprincie. A potem w ostatnim zakręcie, czyli zakręcie numer 17, został zmasakrowany przez Liama Lawsona. Gasly przekoziołkował, zrobił salto i wylądował na bandzie.
1: Powiem wam tak, na początku siedziałam, oglądam to, patrzę, jak on się znalazł w taki sposób, w tej, nie wiem, czy banda opony tak. Tam były, jak on się znalazł tym jednym kołem tak do góry. I później, niestety realizator nie spisywał się najlepiej w ten weekend wyścigowy i dość późno pokazywał nam różnego rodzaju powtórki, ale w momencie, w którym zobaczyliśmy powtórkę z tego wypadku, to jak zobaczyłam to dachowanie, to troszkę byłam jak... Czy na pewno wszystko jest w porządku? Usłyszeliśmy oczywiście komunikat, że he's okay, everything's okay i w ogóle.
0: To wyglądało bardzo jak wypadek Maldonado i Gutierreza z 2014 roku na Sakirze w zakręcie numer 1. Też to było podobnie.
2: I takie bardzo dziwne, dziwne pod tym względem, że faktycznie tam no, ten zakręt jest bardzo wolny i no, musiał bardzo niefortunnie trafić Lawson w ten samochód Gasly'ego, że tak podbiło właśnie.
1: I tam też chyba, nie wiem, czy nie było przypadkiem Lawson blokada tam
0: tak,
1: nie poszła.
0: W sumie możemy od razu Lawsona podpiąć, bo tak obu opowiedzieć, bo Lawson, wyglądało to jakby po prostu Lawson strasznie opóźnił z hamowania albo zapomniał o tym, że trzeba zahamować, a później się tłumaczył, że po prostu była awaria skrzyni biegu, więc to ma trochę więcej sensu.
1: I w sumie miałoby to sens, bo Max, nie wiem, chyba w sprincie też zgłaszał pewne problemy.
0: I Antonelli też ze zmianą biegu w dół.
1: Do nich oczywiście sobie przejdziemy troszkę później.
2: To zawsze zgłasza problemy z skrzynią biegu.
1: Dlatego ja go nawet nie słucham, słuchajcie.
0: Jak Hamilton z oponami.
1: Dlatego ja go nawet nie słucham, no ale Liam po całym zajściu został wycofany z tego wyścigu. Przynajmniej tak wywnioskowałam po tym, jak nagle zobaczyłam go w garażu. Tak.
2: Ale a potem jeszcze chciałem powiedzieć, mówiłaś o tym, o realizacji i o tych powtórkach, natomiast jakoś wyjątkowo w Miami, zwróciłem na to uwagę, były pewne fajne momenty w sprincie w wyścigu, że naprawdę fajnie było pomiędzy tymi kamerami przeskakiwane podczas walki kierowców i nie wiem, czy to po przerwie miesięcznej mojej, ale te bolidy są szybkie w tym nowych kamerach, które są od tego sezonu.
1: Tak, i ta prędkość, widać to bardzo.
2: W niektórych sekwencjach miałem tak, sekcjach, że ale to szybko
1: jest. W końcu widać prędkość, dość zbliżoną do tego, co, no bo wiadomo, ekrany jednak, kamery po części będą to zakłamywać i nie będziemy tego widzieć tak jak na żywo, ale no faktycznie już jesteśmy coraz bliżej tym, tymi kamerami, tym widokiem, jakie to są prędkości, bo powiem wam, na żywo to jest siu, i koniec, i nie ma. Dlaczego się śmiejesz? A właśnie, nie wiem, czy też odnośnie realizacji, w pewnym, nie pamiętam w której sesji, czy to był trening, czy to były któreś kwalifikacje, realizator zastosował kamerę, że cztery bolidy były widoczne naraz, czyli coś, co można sobie zrobić przy F1 TV, jak sobie oglądacie, że możecie sobie włączyć kilka onboardów naraz. I coś takiego w którejś sesji realizator właśnie zrobił, że puścił nam cztery onboardy w tym samym momencie. I myślę, że fajnie byłoby coś takiego widzieć właśnie na przykład w kwalifikacjach, w momencie, w którym, nie wiem, czterech kierowców bije się teraz o tych, no wiadomo, że raczej mówimy o tych, którzy mają największe szanse na pole position i właśnie widzieć ich okrążenia pomiarowe właśnie w tym, albo tych, którzy są w strefie spadkowej, widzieć, że jak im idą okrążenia pomiarowe. Myślę, że to by było fajne dostosowanie właśnie, żeby tak widzieć parę onboardów na raz. Lecimy dalej?
0: Można.
1: Nico Hülkenberg również did not finish. Co tam się stało?
0: No zjechał. Po prostu go sprowadzili. To awaria.
2: Było, chyba najpierw zjechał też dość szybko, bo na pierwszym szukrażeniu, tak, na wymianę przedniego skrzydła, tam był jakiś kontakt i przejechał 7 okrążeń.
1: Tak, on też nie miał najszczęśliwszego weekendu. Tam widzieliśmy ogień z jego bolidu.
2: I to z obu Audi.
0: Nico, tak, you're on fire. No, you are literally on fire.
2: Także Audi płonęło, ale i było on fire, ale niestety nie w tym, że tak powiem, pozytywnym tego słowa znaczeniu, tylko właśnie dosłownie płonęło. No, bez punktów, a Audi wydawało się, wydaje się tym z tej, tego dołu stawki, czyli Astona, Cadillaca, no i właśnie Audi jako to, które jakieś tam punkty potrafi przywieźć.
1: No myślę, że już Audi, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie.
0: Audi, jeżeli nie jest awaryjne, to właśnie może być na tych.
1: Mają
0: granicy.
1: Bardzo fajny potencjał, dobrze się zapowiadają. Myślę, że to po prostu w kolejnych latach będzie tutaj improvement jak najbardziej.
2: Bagaż Saubera też na pewno pomaga, bo to nie jest tak wcale goło nowy team, tak jak Cadillac, także tutaj na pewno jest to argument za tym, żeby te punkty przywozili.
1: I tak jak Cadillac, to do Cadillaca sobie przechodzimy. Valtteri Bottas na 18 pozycji jako ostatni ukończył wyścig. No cieszymy się tak naprawdę, że ukończyli i my o Cadillacu tak naprawdę nigdy się nie rozwodzimy jakoś bardzo, bo tu nie za bardzo jest o czym dużo mówić, gdyż po prostu no, nowy zespół, dopiero się wdrażają i tak naprawdę to jest ich taki testowy sezon.
0: Ale akurat o Valtteri można powiedzieć, że chłopak był trochę za szybki, ale był za szybki w boksie i dostał za to karę drive-thru.
2: Tak, to prawda.
1: Tak, to
0: chyba
1: się,
0: było
1: to się zdarzyło.
0: Około 15 km na godzinę za szybko.
2: Od 6 do 15, tam o, były właśnie, te widełki tak, właśnie, które dała
0: ta karę.
2: Tak jest.
1: No dobrze, no to tyle o Bottasie, dostał karę. Lance Stroll.
0: Pierwszy, który stracił tylko jedno okrążenie, a nie dwa. Sobie pierwszy od końca. No, Aston.
1: No, Aston.
0: Aston, tyle możemy powiedzieć.
1: Cieszymy się, że dojechali, prawda? Obydwoje tak. Z Astona do końca.
2: Tak, wyeliminowano przyczynę wibracji w Astonie. Tak
0: silnik?
2: Mówili, że także tak, teraz bez silnika jeździ Aston Martin.
1: Na powietrze.
0: Jak Winstonowie nogami się odpychają.
2: Także teraz no, myślę, że jest to krok w dobrym kierunku, ale na pewno no, jest bardzo, bardzo daleko od tego, co przed sezonem się zapowiadało. No przecież jeszcze parę miesięcy temu na testach w Barcelonie tutaj jak przywieźli ten bolid o tych wymyślnych kształtach Adriana Newey'a, no to tutaj niektórzy już myśleli, że to jest mistrzowski bolid, a w kwalifikacjach był wolniejszy od samochodu F2, więc troszeczkę słabo. ale mówi się o tym, że mają być jakieś dla Stona pomoc na dłoń wyciągnięta i zezwolenie na dodatkowe zmiany w silniku, ich homologacje, by mogli szybciej go rozwijać, no i używać.
0: To jest jednak karykatura tego sportu. No. To nikomu nie służy, gdy jest taka ekipa, która ma aż tak duże problemy.
1: Dobrze, to ja myślę, że w takim razie wystarczy, że wspomnimy tylko, że na 16 pozycji dojechał nam Sergio Perez, a na 15 Fernando Alonso. Że macie coś bardzo ciekawego tu.
0: Alonso zapowiedział, że jeżeli zajmie 5 pozycję tym bolidem, to on kończy karierę. To będzie taki sukces dla niego.
1: Ale powiedział również, że zanosi się na kolejny sezon na pewno i on nie ma zamiaru na razie przechodzić po tym sezonie na emeryturę, więc wiecie, co to oznacza.
2: Będzie.
1: Aston nie dojedzie w tym sezonie jako 5.
2: No byłoby to dla mnie, chyba musiałaby po prostu 17 bolidów odpaść w jakimś deszczowym wyścigu, żeby Alonso dojechał 5.
1: No chyba. Dobra, no to teraz przechodzimy sobie do żółtego bolidu. Racing Bulls, Arvid Lindblad. Pozycja która? 14.
2: Tak. Tak. Taki nijaki ten weekend. Jak wejście miał naprawdę mocne w Australii, to tak na pewno nie jest to też, nie był udany weekend Arvida. Chociaż ja kibicuję, bo już ten pierwszy wyścig bardzo mnie gdzieś zachęcił do śledzenia. Zapowiada się dobrze i naprawdę młody zawodnik, perspektywiczny, myślę, że można tak
0: młody
2: powiedzieć.
0: Młody, perspektywiczny gracz.
2: Tak jest, więc na pewno trzeba to śledzić i no co, Miami nie, może nie oddało, ale może Kanada.
0: Może.
1: Być może. Lecimy dalej. Esteban Ocon, pozycja 13, też zdublowany w ogóle, bo tylko pierwsza dziesiątka nie jest zdublowana, tak by the way, jeśli ktoś by nie wiedział. Coś o Estebanie?
0: No Esteban znowu gorszy od Bermana, ale Haas również nie spisał się perfekcyjnie w ten weekend. Bywały lepsze wyścigi tego duetu w tym roku.
1: Tak, Haas też się w tym sezonie zapowiada dobrze, raczej zespół na punkty. Bym powiedziała raczej te niższe, ale oni tak punktowo raczej w tym sezonie się przynajmniej, no nie mamy zbyt wiele wyścigów na razie za sobą, więc wiecie. No to o Esteam tyle. Gabi Bortoleto, ten lepszy z Audi, któremu też bolid awaryjność sprawiał wcześniej, tak? Ten, który dojechał.
0: Ale też został zdyskwalifikowany w sprincie, po sprincie.
1: Tak. Za co tam było?
0: Mam technical non-compliance. Okay. Czyli techniczne sprawy ten tygodnia, ale zajął tam 11 pozycję, więc punktów nie stracił. Tak samo ich nie zyskał w wyścigu, tak jak mówiłaś, 12 pozycja. No tak jak wspominaliśmy, Audi, zespół, który będzie na granicy punktów albo pod punktami, czyli normalny wyścig
1: taki
0: Audi.
1: Taki środek stawki, nie?
0: Tak.
1: No i ostatni bez punktów, Oli Berman. Blisko do tych punktów, no bo jedna pozycja tylko do punktu zabrakła. No lepszy od swojego zespołowego kolegi, to co już powiedzieliśmy wcześniej. I tak naprawdę chyba też nie mamy nic dużo więcej do powiedzenia o nim w sprincie. Też nie było chyba zbyt wiele do nim opowiedzenia. I co?
0: W sprincie dojechał 12 wyjątkowo, 4 dziesiąte za Okonem.
1: No to... To tyle z tej pierwszej części naszej stawki.
0: Ja bym jeszcze Williamsa.
1: Jeszcze chcesz Williamsa?
0: Tak.
1: Okej, no dobrze, bo tamtych jest więcej tego. Dobra, no to dwa Williamsy, myślę, że możemy o nich razem powiedzieć, co wy
0: możemy,
1: na to.
0: Możemy.
1: 10 Alex Albon, 9 Carlos Sainz. 3 punkty na konto Williamsa po tym wyścigu.
2: Pierwsze
1: skakują.
2: Punkty w tym sezonie. Lekka dieta bolidu się opłaciła.
0: Drugie punkty. W Chinach zdobyli aż dwa punkty.
2: Tak? Dobrze.
0: Tak, to Carlos.
2: To pierwsze punkty Albona w takim razie.
0: I
2: Sainza. No, to myślę, że też teraz Williams może wskoczyć właśnie w to, jak mówimy o Haasie, Audi, w tych granice, w tych punktów, właśnie tych dolnych. Ale tak jak Carlos Sainz mówił chyba, że ten bolid pomimo regulaminowego odchudzenia o 30 kg, jego bolid wcale nie jest lżejszy. Także na razie pracują nad nowymi komponentami, które mają być właśnie lżejsze i lepsze. No więc jest to na pewno dłuższa trochę praca, więc jest jakiś efekt drobny.
0: Jest zalążek nadziei.
2: Tak, ale na pewno to też nie jest to, co gdzieś tak myśleliśmy, patrząc po zeszłym sezonie Williamsa, czego się spodziewaliśmy i tego, jak mocny jest silnik Mercedesa. No to myślę, że też i kierowcy Williamsa liczyli na trochę lepszą możliwość walki i wykorzystania potencjału tego samochodu.
1: No miejmy nadzieję, że będziemy ich widywać gdzieś tam w punktach, bo tutaj może być fajna walka po prostu między Williamsem, Haasem i Audi o te co prawda niższe, ale punkty gdzieś tam mimo wszystko. No to co? Pioseneczka.
0: Idealna piosenka, na ósmej pozycji.
1: Idealna piosenka. Potem o tym, tak, bo kto oglądał wyścig, ten wie, dlaczego taka piosenka. Proszę, możecie zapowiedzieć, proszę.
0: Chcesz ty, czy ja mogę?
2: Kto się obraca tak ładnie w Miami, ten może posłuchać.
0: You spin me right round, baby.

0: skoro weszliśmy takim kręciołkiem w tą muzyczną atmosferę, to może powiemy o tym, który kręciołkiem zakończył ten wyścig. 8 pozycja. Il Predestinato. Charles Leclerc. Justyna, może od
1: twoja opinia. Tak, ja się chętnie wypowiem, słuchajcie. Oglądając ten wyścig, mówię sobie, no na początku, no oczywiście Ferrari, znowu bardzo dobry start. Leclerc fajnie wystrzeliwuje, że tak powiem, na tych startach, bo jednak chociaż tym razem miał krótszy czas reakcji niż na przykład Kimi Antonelli. Mówię, dobra, fajnie się zapowiada, dali nam Leclerc na początku wyścigu, dał nam fajną walkę aż do momentu, w którym grande strategia nie weszła i nie ciągnęli go do pitu na zmianę opon, o co był bardzo zły. No i później pod koniec wyścigu też nam dał piękną walkę i pod koniec wyścigu również popełnił błąd. Nazwałam go niemiło monakijską ciotą i nie wstydzę się tych słów, słuchajcie, że jakby popełnił błąd, wykręciło go, wywalił w ścianę, po czym dostał po wyścigu karę drive-thru, którą przeliczono na 20 sekund. Jest to żałosna sytuacja, słuchajcie, bo kończył wyścig 6 ostatecznie. Tak. Pokażę, o której później powiemy, byłby 5, ale nie jest, jest 8. Jestem zbulwersowana całą tą sytuacją. A kara była za, jak to po polsku powiedzieć?
0: Jazdę samochodem.
1: Nieuzasadnioną jazdę, wyjazd poza ścinanie zakrętów na torze. No, można by się, jedni się kłócą, że jak to nieuzasadnioną, ale z drugiej strony, no można tak powiedzieć, ponieważ jechał on niesprawnym bolidem, stwarzając zagrożenie na torze. Szykowało się najpierw na być może zwycięstwo, no później oczywiście Ferrari jak to Ferrari, no gdzie zwyciężyć. Później pięknie zapowiadało się na podium, było bardzo blisko, ale nie, musiało go wykręcić i musiał spaść.
2: Musiał się wykręcić.
1: No, sam już się wykręcił.
2: Już nie mówmy, że to...
1: Miał być na podium, na tym co prawda najniższym, ale miał być na podium. Nie... Ukończył 8 po doliczonej karze 20 sekund. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Jestem zbulwersowana. Miałam nie wychodzić z łóżka po tym. Ja widząc to, jak go tylko wykręciło, mówię do chłopaka, weź to wyłącz. Możesz to wyłączyć. Ja już nie muszę na to patrzeć.
0: Justyna miała zostać w łóżku, a potem przypomniała sobie, że tak bym ja albo Tobiasz musieli prowadzić audycję i powiedziała nie.
1: No jak? Chociaż jeden kobiecy głos tu musi być i muszę być to ja.
0: Zgadzam się.
1: Możemy przejść dalej do tego,
3: nie,
1: który okazał się...
3: Leclerc, chwila. No. Nie, ale... bardzo dobry.
0: Właśnie.
3: Bo... Super start, to zmyłka na Antonelli.
1: Ale nie, no pierwszy tak. Zakręt. Oczywiście świetny czas reakcji, żeby nie zostać sandwichowanym przez Lando i przez Maxa. Bo tam obydwoje chyba blokada kół poszła, więc gdyby nie to, że Leclerc dobrze zareagował, to ukończyłby wyścig już na pierwszym zakręcie.
0: Tak. Powiem tak, do 56 okrążenia Leclerc miał bardzo dobry weekend. Potem wszystko klapło. Tak.
1: No.
3: Jechał na P4, dojeżdżał. Tak. No i przez to, że właśnie przez tą niesprawność bolidu dogonił go Verstappen. Widziałem taki obraz, taki filmik mem, bardzo dobry, że skojarzony z sceny z Out 1 z początku, tak. Gdy Zygzak McQueen tak bez pęknie tu doskakuje do tej linii mety. Bardzo było to.
1: Jeszcze widziałam, podobne. Nie pamiętam z której części Out to było, że on, jak już go tam ten Max jeszcze wyprzedzał, ta scena jak Zygzak jedzie i taki jest wolniejszy i ten szybszy ziomek, jak on miał coś tam Storm.
3: Jackson Storm,
1: o,
3: w trzeciej części.
1: Tak, i jak on po prostu jedzie, a Zygzak taki załamany, taki smutny, patrzy na to, co się dzieje.
0: A potem dostał 20 sekund kary.
1: Tak.
3: To, no. Chociaż to z Jacksonem Stormem bym bardziej dał na Zygzaka Maxa Verstappena i McLareny, którego i Mercedesy. I Max widzący, tak. Że era dominacji Red Bulla odjechała. Tak, odjechała już daleko.
1: No dobrze, no miało być dobrze, dobrze nie było. Okazał się ostatecznie w klasyfikacji po wyścigu lepszy Franco Colapinto.
0: To jest chyba, nawet śmiem twierdzić, że jego najlepszy weekend w karierze. Pewnie nie, on chyba miał lepsze, ale jak już, to jeden z lepszych.
1: No Alpine, dobry silnik od Mercedesa, dobrze wszystko ładnie skonstruowali. Alpine sobie generalnie od początku tego sezonu radzi tak, jak w sumie wszyscy myślę, że oczekiwaliśmy, że Alpine może być tak, raczej dobre w tym sezonie.
3: Zmiana w silniku na pewno wyszła im na dobre. I co? I okazuje się, że Franco Colapinto wsparty kibicami argentyńskimi, dla których przejechał się po ulicach Buenos Aires.
0: To chyba 500 000 było.
3: Tak, 600 tysięcy nawet od chyba. Nawet.
0: I... Więc czekamy, aż tor Oscar i Juan Galvez wróci do Formuły 1.
3: To teraz już nie mamy miejsca. Rozmawialiśmy tydzień temu.
1: O Franco coś jeszcze macie ładniego?
0: Tak. No to... powtórzę. To był faktycznie jego najlepszy, jego najlepsza pozycja w F1 i dzięki temu Alpine przeskoczyło Haasa w tabeli i Alpine jest z powrotem piąte. Traci 7 punktów do Red Bulla w konstruktorce.
1: Well. No dobrze. Przed nim wyścig ukończył Lewis Hamilton na 6 pozycji. No i tutaj ja bym chciała się odnieść, że no, na pierwszym okrążeniu Hamilton i Colapinto mieli ze sobą pewien kontakt bliski na torze, co sprawiło, że Lewis stracił około 20 punktów downforce, jak to z
0: przyczepności. Aerodynamiki.
1: No też.
3: Docisku.
1: Około 20 punktów docisku, co oczywiście spowodowało problemy z aerodynamiką, doprowadziło do straty tego performensu aerodynamicznego, problemów balansu i chłodzenia. No cóż, Hamilton, no niestety...
0: Ale i tak zrobił minimum, czyli był najgorszym z najlepszych.
1: No tak, w sumie to tak. No ale Hamilton no, akurat jest w tym sezonie tym gorszym kierowcą w Ferrari raczej. Co tak patrzysz na punkty?
3: Nie, żartuję oczywiście. Nie, no, Lewis Hamilton pojechał swój wyścig tak naprawdę bez większych fajerwerek i bez większych błędów.
0: Tak, w sprincie dojechał na 7 pozycji. Też dosłownie pomiędzy nikim a nikim. 9 sekund z tyłu. 8 z przodu.
1: Ale Lewis też w ogóle mówi, że on się dobrze bawi w tym bolidzie, że to jest fajna zabawa, bo jest coś innego i jest fajnie.
0: Patrząc na to, jak przeżywał rok temu, to naprawdę chłopak się świetnie bawi.
1: No, tak naprawdę wyżej nie mógł tu dojechać. Nie było takiej możliwości. Przed nim wyścig ukończył Max Verstappen, który również troszkę się obrócił na początku. Wjechał jednym kołem na mokrą tarkę, co sprawiło brak przyczepności. Obróciło go, ale pojechał dalej. Tam były w ogóle dywagacje, czy doszło do kontaktu z Leclerkiem, czy nie. Komentatorzy mówili, że tak, ale...
0: No, powtórki
1: powiedziały nam, że nie było.
3: Za głęboki wjazd na tarkę. Bardzo
0: ciekawe, to był ten sam zakręt co Leclerc. Nie, to nie jest wypominane, tylko faktycznie, że to jest to zakręt praktycznie.
1: No ale przyznał się do błędu, powiedział sorry guys i później...
0: I później był na zemście.
1: Tak, przy okazji w momencie, w którym na tor wyjechał safety car, Max skorzystał z tej okazji, pojechał na zmianę opon. Zrzuciło go to troszeczkę prawie, że na sam koniec stawki, ale jak to Max poprzebijał się tam tak pięknie. Jest. No zrobił swoje, myślę, że na koniec jeszcze po wyścigu doliczone 5 sekund do jego czasu, co gdyby Leclerc nie dostał, tak jak wspomniałam, zrzuciłoby go na 6 pozycję. Karę dostał za przekroczenie
0: białej linii
1: w wyjeździe z boksu.
3: Tak.
0: I tutaj Juan Pablo Montoya, który również słynął z agresywnej jazdy, wypowiedział się o tym, co Verstappen stworzył w tym wyścigu. Kolumbijczyk sugeruje realne konsekwencje za publiczną krytykę przepisów, a to odnośnie regulacji, ale chyba pamiętał też o tym, że chyba wyzywał za to, co tworzył Montoya, co tworzył Verstappen w wyścigu. Montoya odpowiedział Verstappenowi na tą krytykę przepisu, że powinien dostać 7-8 punktów karty do superlicencji. Rozumiem, że możesz nie lubić regulacji, ale sposób, w jaki mówisz o sporcie, z którego żyjesz, powinien mieć konsekwencje.
1: Tak, no też wspominaliśmy o tym kiedyś w ogóle.
0: Tak.
1: No, Max tak naprawdę teraz próbuje wyciągać, co się da z tego bolidu. No, zobaczymy w kolejnych rundach, jak sobie Red Bull tutaj poradził z różnymi zmianami, bo na razie mamy tylko jeden wyścig, więc niewiele okazji do oceny tak naprawdę tego, co w Red Bullu się zmieniło do tej pory, po tych trzech rundach, bo to była czwarta, nie? Tak. Po tych trzech rundach, no raczej Red Bull zapowiadał się na zespół środka stawki, a teraz być może jednak ten performance będzie lepszy, wskoczą bardziej do czołówki.
3: Szczególnie kwalifikacje wyciągnięte P2, tak. W nich to było naprawdę przy takiej dyspozycji Mercedesa i McLarenów i Ferrari, to naprawdę było niespodziewane, że Max tak wykręci ten czas tak dobry.
1: George Russell, jemu z tego co pamiętam w ogóle Miami tak niezbyt leży, to nie jest jego tor teraz. Wiecie, no, żył w cieniu Lewisa Hamiltona, cieszył się, że będzie kierowcą numer jeden Mercedesa.
3: Przyszedł
1: Kimi. I tyle. No, myślę, że George też zrobił co mógł. No, zobaczmy chociażby na różnicę czasów. On miał tutaj, Jezu, czekajcie, muszę policzyć, 16 sekund około?
2: Tak,
1: 16. Około 16 sekund do Oscara. Próbował gonić, gonił na tyle, na ile się dało. No i po prostu wyciągnął, co wyciągnął.
3: Skarżył się też na złe ustawienie silnika, że miał od pewnego momentu, później tam w którymś momencie wiedział, że po tej zmianie ten samochód zaczął jechać lepiej i lepiej się prowadzić, no ale na pewno, no, porównując go z Kimim, chyba nie spodziewaliśmy się na początku sezonu, że w tą stronę będziemy porównywać występy kierowców Mercedesa. No to, jeśli dobrze pamiętam, 0,4 w kwalifikacjach do twojego kolegi zespołowego w tym samym samochodzie, który jedzie drugi sezon.
2: Pole position w dodatku.
3: No to nie jest dobry wynik.
1: No tak. Oscar Piastri, wchodzimy na podium, bo tutaj już wiecie, próbuję troszkę przyspieszać nam czas. Oscar Piastri, najniższy stopień podium. No. McLaren też się tutaj tak
2: McLaren odbił, bardzo wystrzelił. Nie? Widać to było w sprincie, gdzie przywieźli dublet i to bardzo spokojnie.
3: Tak, i w kwalifikacjach. Tamte czasy naprawdę były takie, w tych do sprintu. Tam były czasy, które naprawdę deklasowały przeciwników, ale już w tych do wyścigu już trochę gorzej. Przecież z Q1 ledwo co wyszedł Oscar Piastri. Tak.
1: Ale na koniec wyścigu fajną walkę on i Leclerc nam zapewnili. Więc no, tak. I początek, i końcówka wyścigu bardzo fajne do oglądania, tak. Były emocje, było wyprzedzanie.
3: Dwóch dobrze walczących koło zawodników się dobrało, Piastri i Leclerc.
1: Tak, no zwłaszcza, że Leclerc też jest kierowcą, który umie się bronić. Jak musi, to on umie się bronić. No i Oscar sobie, no, poradził z nim sobie ostatecznie. Tutaj bardzo możliwe, że kwestia, czy to, no też opon, Oscar miał świeższe opony niż Leclerc, bo Leclerc został ściągnięty szybciej do boksu. Być może też kwestia zarządzania baterią jak najbardziej, bo tutaj
3: 7
1: to jest bardzo ważne.
3: Różnicy, jeśli z tego co widzę, na oponach między Leclerc'em
1: no tutaj
3: a Piastri. No pod koniec wyścigu takie detale mają znaczenie.
1: No chociażby było widać to w przypadku Maxa, który dość długo próbował gdzieś tam dojeżdżać kierowców przed sobą, bo on miał jednak dużo starsze, o około
3: 51 okrążeń na twardych oponach przejechał Max Verstappen.
1: On na tym 7 okrążeniu zjechał, tak. A Russell i Leclerc w okolicach 20 okrążenia zjeżdżali do boksu. Tak jak się okno po prostu pit stopowe nam otworzyło, to tak właśnie Leclerc i Russell zjechali. No i gdzieś tam pod koniec tego wyścigu było widać tą różnicę, że jednak miały te opony jak najbardziej wpływ, bo Max miał pewne trudności z dojechaniem do swoich rywali. Dobrze, drugi stopień podium, Lando, bardzo dobry weekend z jego strony. Tutaj McLaren, no faktycznie, no widać po prostu, że wystrzelili, wprowadzili gdzieś tam jakieś zmiany i wychodzi im to jak najbardziej na plus.
3: Mistrz świata pokazał trochę mistrzowskiej jazdy, której chyba oczekujemy od niego.
2: Od mistrza świata.
3: Mistrza świata, tak.
1: Tak.
2: Mistrzowska jazda, mistrza świata od mistrza świata.
1: No myślę, że teraz częściej będziemy widzieć tą walkę o pierwszy stopień podium ze strony McLarena, gdzieś tam tu z Mercedesami, miejmy nadzieję, że też z Ferrari. Gdzieś tam po tych różnych zmianach zwiększa nam się liczba kierowców, którzy będą próbowali o podium, o zwycięstwa walczyć, bo już po tym weekendzie widać, że gdzieś tam te bolidy są bardziej zbliżone do siebie, a nie, że Mercedes nagle odstaje od wszystkich. Nie będziemy mieć prawdopodobnie pełnej dominacji i zapewnią nam być może więcej walki. No i oczywiście zwycięzca wyścigu Kimi Andrea Antonelli. Tutaj ciekawostka, jest trzecim kierowcą w historii, który swoje pierwsze trzy zwycięstwa zdobył pod rząd.
2: Właśnie widziałem ten sam post od Formuły 1. Był to Häkkinen i Damon Hill, jak dobrze pamiętam.
1: Zaraz sprawdzę, możecie tutaj go omawiać, a ja to poszukam.
3: Świetny wyścig znowu Kimiego, wykorzystuje potencjał samochodu jak najlepiej i no fajnie się to ogląda, że 19-latek taki ma
1: tak na razie. Damon Hill i Mika Häkkinen. Tak, przepraszam, że ci przerwałam. Radziu dobrze powiedział.
3: Jestem tylko ciekawy, jak to wyjdzie, czy znowu europejskie Fatum, jak w zeszłym roku na niego spadnie i jak, czy rundy europejskie znowu będą dla Antonellego
2: trudne. Masz szczęście, że następny wyścig to Kanada, gdzie zdobył swoje pierwsze podium, więc tu może ponownie walczyć o zwycięstwo.
3: A potem Monte Carlo i Grand Prix Monaco i tam
2: Europa.
1: Wracamy do Europy i zobaczymy, jak tam Kimi i Europa, czy już bardziej będzie mu ten europejski klimat sprzyjał, czy jednak woli godziny gdzieś tam pozaeuropejskie.
3: A propos Europy, widziałem, że jest już wylany asfalt na prostej startowej Madryngu, więc tam Madryt dopieszcza tor i raczej jest szansa, że będzie gotowy.
1: Słuchajcie, mamy już przekroczoną godzinę 19, a Radziu jeszcze chciał o czymś wspomnieć.
2: O tym, że niestety następny wyścig, tak jak mówiłem, Kanada za 2,5 tygodnia. Wyścig sprinterski, ale na szczęście będą inne serie wyścigów. Będzie NASCAR, będzie MotoGP,
3: będzie WEC,
2: będzie Żużel, więc też autopromocja za tydzień. Speedy News, wracamy z Tobiaszem i z tym.
3: Będzie WRC w weekend, tak. Jak ktoś lubi rajdy, to raj w Portugalii.
1: Więc będzie o czym rozmawiać. No Radziu,
2: ale jeżeli zatęskniliście za Stanami, to 8-9 maja będzie Indy NXT na torze Indianapolis Motor Speedway w Indianie. Tymek Kucharczyk wraca. Double header na road course, czyli nie będzie to oval, będzie to road course, czyli tor zwykły.
1: Tak.
3: Ten, na którym Formuła 1 swego czasu jeździła.
1: Życzymy Tymkowi powodzenia, bo wiemy, że on potrafi się tutaj pokazać. Sprzyja mu ta seria. A my słuchajcie, bo już czas antenowy nasz przekroczyliśmy,
2: czas
1: jakby
2: nagli.
1: Nie patrzeć. My się słyszymy tutaj za tydzień o godzinie 18, jak zawsze. Na pewno jakieś tematy fajne sobie znajdziemy, żeby wam o nich opowiedzieć.
2: Jak zawsze patrzcie socjale nasze.
1: Oczywiście, no co prawda dzisiaj nie wrzuciłam storki, ale
2: to ale jest. Najważniejsi słuchacze zostali z nami, przyszli do nas.
1: Pozdrawiamy cię, kolego Radzia. Pozdrawiam ja ciebie.
2: Arinio, pozdrawiam cię.
3: Ja pozdrawiam też wszystkich.
1: Tak,
2: Arinio Mentionet.
1: Tak. Słuchajcie, no słyszymy się za tydzień o godzinie 18 z różnorakimi tematami. Ja jestem Józi, a razem ze mną oczywiście byli
2: Radosław
3: i Tobiasz.
1: Do usłyszenia.
2: Bye.
1: Pa!
4: Pozdrawiam słuchaczy Radia Sfera. Nazywam się Kasia Nosowska.
5: Muzyka non-stop.

Shut up and let go. Shut up.

tydzień. Mniej was łączy niż można przypuszczać, zwłaszcza jakby tak wejść w parę detali, bo niby palicie oboje na brzegu łóżka, ale pani papieros już jakby gaśnie, pan dopiero zapali. Pani już nie ma

Nic nadzwyczajnego nie przynosząc, więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i sztanka whisky. A kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym wszystkim.

będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko.

0: Nazywam się Kasia Nosowska.
1: Muzyka non-stop.
0: Problem mam taki, lubię polskie chłopaki.
2: Soku w ręce w górze zawsze ma.

Dobra kopa, może raz była ochota. Karaś Kuba chodził tylko po klubach. Drugi Kuba w okularach też mnie jara. A Jan pogra na gitarach i się stara. Maleńczuka kręci tylko młoda sztuka. A w głośniku hula mi piosenka króla. Zalewskiego lubię za iskierki wokół. Arek K jest najsmutniejszym chłopcem roku. Prób.

Kochany jak funk dubis, dla tych, którzy pokazali mi, że ten świat jednak da się lubić. Uczyli nas, jak być odpornym w tym wyścigu. Kiedyś się bałem, teraz to życie pełne przygód, mam swój cel. Chociaż błądzę jak Holden Caulfield naprzód, choć kto inny stawia pionki. Niestety nie wszystko zależy od nas. Mam przyjaciół, dzięki którym droga stała się prostsza, przytłoczony presją, z której nie wiem, czy sprostam, bo

wiosny na brzegu filiżanki został ślad pocałunku. Idę za nim w nieznanym kierunku i zatapiam się w twojej lekkiej jak late sukience, prawie latem, gdy wszystko wystarczy trącić, by brzmiało. Tej wiosny wybiegłaś wprost pode mnie i miękko rozlały się smaki na wszystkich ścieżkach ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie, na drobnych pęknięciach naszych ust. Tam jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje wszystko. I wonnie tej wiosny zakwitły pierwsze przyjemności w kawiarniach i na białych ławkach, na palcach i w czule posyłanych głoskach, w ramionach kamienic, gdzie zasypiały zmęczone popołudnie i w unoszonych do ust filiżankach. Wtedy jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje nas ze stolików, który porwie nasze krogi z bruków i raz na zawsze zatopi. Tej wiosny nie gonił nas deszcz. Był daleko, poza widokiem. Nie było go widać. Nie było widać deszczu z naszych dużych i czujnych okien.